0: Zaraz.
1: No właśnie, to nie.
0: Powiedziała.
2: Traffic 214.
3: New York, King Charles David 6270, KCD 6270, and a TAS parking lot.
0: Tops.